zaświeci złodziejowi w oczy, padnie blask i pijakowi pęknie szklanka, padnie blask, zboczeniec z drogi zboczy, padnie blask, księdzu rozedrze się sutanna, ładny dzień, żebym spacerowała, ładny świat.

cię by lepiej widział. Ładny dzień nam dzisiaj posiadała, ładny finał.